0: Bet Radio SMS.
1: Evo nama i Ljiljana. Slušamo Halida, pozdrav idu od Adema za Javuz i Tempo Plast. Veliki pozdrav idu za Muniba, legendu.